sukienki naszych dziewczyn są po

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wow!
1: Autopromocja.
2: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
3: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
4: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
1: Autopromocja.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: Автопромоция.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Sytuacja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.

0: promocja. Podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: Promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama. Radio Centrum.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
0: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Zuzia.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Tak piękna pogoda z pewnością zachęca Was do długich spacerów pod ciepłym słońcem lub pierwszych wyjazdów nad pobliskie jeziora. My jednak wierzymy, że znaleźliście czas, by nastawić swoje radia na 98,2 FM i przy zimnej lemoniadzie posłuchać naszej audycji Lublin to Sport, w której powiemy Wam nieco więcej o tym, co działo się w naszym lokalnym sporcie i nie tylko. Niedziela, godzina 19, a na program zapraszają Państwa Filip Lech
2: oraz Bartłomiej Płoszaj. W krainie radiowych Suwaków znajduje się jak co tydzień Mateusz Wiak i mimo, że dzisiejszy dzień jest najdłuższy w całym roku, my będziemy z Wami klasycznie przez najbliższą godzinę. Oczywiście na samym początku życzymy wszystkiego co najlepsze Alicji, Alojzemu, Terencjuszowi, Rudolfinie oraz Albanowi z okazji ich dzisiejszych imienin.
1: 21 czerwca to także dzień, w którym od kilku lat można wyróżnić kilka ciekawych, nietypowych świąt. My natomiast skupimy się tylko na dwóch z nich.
2: Na dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Deskorolki, ustanowiony w 2004 roku. Historia deski sięga jednak początku lat 50. XX wieku. Kalifornijscy surferzy, aby znaleźć alternatywę lądową dla swojej pasji, postanowili stworzyć naziemną wersję tej dyscypliny.
1: Jazda na deskorolce stopniowo rozwijała się w Stanach Zjednoczonych, a w kolejnych dekadach była także popularyzowana w innych krajach.
2: Najbardziej znanym skateboardzistą jest prawdopodobnie Tony Hawk. Jego popularność rozwinęła się dzięki grze Signal, jego pseudonimem. Hawk jest także pierwszym w historii zawodnikiem, który wykonał obrót z deską w powietrzu o 900 stopni.
1: Wymyślił on także 89 trików, które do dzisiaj zapisały się w kanonie skateboardzistów. Był również 16-krotnym medalistą zawodów X Games, a więc w owym czasie najważniejszych dla tej dyscypliny.
2: Od dwóch ostatnich edycji Igrzysk Olimpijskich skateboarding jest także oficjalną dyscypliną medalową. Zawody podzielone zostały na kobiety oraz mężczyzn, a także konkurencje street i park.
1: Obecnie mistrzami olimpijskimi są Yuto Horigome i Keegan Parker wśród panów oraz Arisa True i Koko Yoshizawa, która w momencie zwycięstwa w Paryżu miała zaledwie 15 lat.
2: Zapowiadaliśmy również, że powiemy Wam o drugim ciekawym święcie dzisiejszej niedzieli. Otóż 21 czerwca to także Światowy Dzień Żyrafy i tak się akurat składa, że dzisiaj przypada na najdłuższy dzień w całym roku. Przypadek? No nie sądzę. Po całym wstępie historyczno-informacyjnym czas na trochę uśmiechu, a więc suchar na dziś. Filip, czy wiesz, co mówi nauczycielka geografii zastanawiająca się, które buty założyć?
1: Nie wiem i powiem szczerze, że umieram z ciekawości.
2: Może czerwone.
1: No i przyszedł czas na meritum naszego programu, a więc przedstawienie, o czym usłyszycie w dzisiejszej audycji.
3: Bardzo się cieszę, ja jak i cała nasza drużyna, to był nasz cel w tym roku, także bardzo jesteśmy szczęśliwe, że udało nam się spełnić ten cel.
2: Tenisistki stołowe Lalak AZS-u MCS Lublin utrzymały się w Ekstralidze Kobiet.
4: Dobra opinia idzie o nas, o naszej lidze, ta liga staje się w naszej opinii troszkę mocniejsza z roku na rok.
1: PGE MKS Elwold Lublin zbroi się przed kolejną ligową kampanią.
2: Zmiany kadrowe dotykają również Motor Lublin. Podsumujemy sobie ostatnie ruchy kadrowe żółto-biało-niebieskich.
1: A na sam koniec powiemy także o trwających Mistrzostwach Świata i najciekawszych aspektach piłkarskiego mundialu.
2: To wszystko już za moment, teraz czas jednak na wydarzenia z kraju oraz świata.
5: Piłka nożna.
2: Trwa obecnie druga kolejka fazy grupowej mundialu. W grupie C Maroko uporało się ze Szkocją, pokonując ich 1-0. Brazylia natomiast 3-0 wygrała z kadrą Haiti.
1: Jeżeli chodzi o sytuację w grupie D, to współgospodarze turnieju Amerykanie 2-0 wygrali z Australią i jako druga drużyna zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Z kolei reprezentacja Turcji po przegranej z Paragwajem 0-1 jako pierwsza nie ma już szans na wyjście z grupy.
2: W grupie E historyczny pierwszy mundialowe punkty wywalczyła reprezentacja Curaçao. Drużyna z Ameryki Południowej bezbramkowo zremisowała z Ekwadorem. Reprezentacja Niemiec natomiast jako trzecia na tegorocznym mundialu zagwarantowała sobie wyjście z grupy. Podopieczni trenera Juliana Nagelsmana zwyciężyli 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
1: Dużą liczbę bramek znowu mogliśmy zobaczyć w grupie F. Najpierw Holendrzy aż 5-1 rozbili Szwedów. Tunezyjczycy natomiast, którzy po pierwszym nieudanym meczu zmienili trenera, nie odwrócili jednak negatywnego trendu i znów przegrali wysoko. Tym razem ich pogromcą była Japonia. Zawodnicy z kraju kwitnącej wiśni zwyciężyli 4-0.
2: Kolejne emocje przed nami. Od godziny 18 trwa mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Na ten moment mamy przerwę, a po pierwszej połowie kadra La Furia Roja wygrywa 3-0. Bramkę pierwszą w spotkaniu zdobył Lamine Yamal, który zapisał się w historii mundialu, ponieważ jako drugi najmłodszy zawodnik właśnie w historii Mistrzostw Świata otwierał poszczególny mecz mundialu. Ten rekord nadal jest w rękach znakomitego i legendarnego piłkarza, a więc Brazylijczyka Pele z 1958 roku. Potem dubletem popisał się Mikel Oyarzabal, który kolejno strzelał swoje bramki w 21 oraz 24 minucie. O 21 na boisko wybiegną piłkarze z Belgii oraz Iranu. O północy rozpocznie się mecz Urugwaju i Republiki Zielonego Przylądka. Najbardziej wytrwali kibice o godzinie 3 w nocy będą mogli śledzić starcie Nowej Zelandii i Egiptu.
5: Koszykówka.
2: O godzinie 19 wystartowało najważniejsze spotkanie obecnego sezonu Orlen Basket Ligi Mężczyzn. Legia Warszawa podejmuje obecnie Orlen Zastal Zieloną Górę. Aktualny stan serii wynosi 3-3. Dzisiejszy zwycięzca wróci do domu ze złotymi medalami na szyi.
1: Przypominamy, że do remisowego wyniku i meczu numer 7 doprowadził w ostatniej akcji meczu Conley Garrison. Na 2 sekundy przed końcem spotkania trafił decydującą trójkę równo z Syreną, wyprowadzając Zastal na prowadzenie.
2: Wojskowi bronią tytułu Mistrzów Polski, który zdobyli przed rokiem, wygrywając w finale z PGE Startem Lublin.
5: Siatkówka.
2: Reprezentantki Polski przez ostatnie dni walczyły w turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego rywalizację w stolicy Tajlandii rozpoczęły od 2 zwycięstw, z kolejno z Bułgarią i Ukrainą. Wczoraj po dniu przerwy biało-czerwone rywalizowały z Holenderkami i uporały się z nimi 3-1. Na zakończenie turnieju Polki mierzyły się natomiast z Kanadyjkami. Zwycięska seria tutaj niestety się zakończyła. Biało-czerwone uległy siatkarkom z kraju syropu klonowego 2-3.
5: Sporty motorowe.
1: Tymek Kucharczyk, wiceliderem amerykańskiej serii Indy Next, reprezentant Łodygowic, w ten weekend rywalizował na torze Road America nieopodal jeziora Elkhart w stanie Wisconsin. W pierwszym wyścigu Polak po słabych kwalifikacjach, w których startował z 14 pozycji, dojechał do mety na miejscu numer 8, dzięki czemu w klasyfikacji generalnej wyprzedził swojego zespołowego partnera Enzo Fittipaldiego, no i został wiceliderem cyklu. Teraz możemy powiedzieć już o tym, co działo się po drugim wyścigu na torze Road America, który właśnie się zakończył, a tam prawdziwy popis Polaka. No znowu te kwalifikacje w wykonaniu Tymka Kucharczyka mogłyby być trochę lepsze, bo jeszcze słabiej niż tych pierwszych, dopiero z 16 czasem, no ale już w samym wyścigu Tymek Kucharczyk jechał niesamowicie, bardzo szybko przebijał się do przodu. W połowie wyścigu znalazł się na 4 pozycji, tam lider klasyfikacji generalnej Nikita Johnson wypnął go z toru, Polak spadł o kilka pozycji, natomiast znów sukcesywnie nadrabiał kolejne pozycje, był zdecydowanie najszybszym kierowcą na torze, no i po tych wszystkich przygodach ostatecznie Tymkowi Kucharczykowi udało się zakończyć rywalizację na podium, na miejscu numer 3, wyprzedzając swoich głównych rywali. Jeszcze zmniejszył dystans dzielący go do lidera klasyfikacji generalnej Nikita Johnsona, a więc jak najbardziej Tymek Kucharczyk jest w tej chwili jednym z głównych pretendentów do tytułu w amerykańskiej serii Indy Next.
5: Sporty walki.
2: Weekendowa noc po raz kolejny przeplatana jest piłkarskimi mistrzostwami świata i galami UFC. Tym razem nie przed Białym Domem, a w hali UFC Apex odbyły się kolejne walki pod szyldem amerykańskiego giganta. W pojedynku wieczoru Manel Capé znokautował Kyoji Horiguchiego w 3 rundzie, przedłużając swoją pasę zwycięstw do 4 z rzędu.
1: W Europie także kibice mogli oglądać najlepszych zawodników MMA podczas gal KSW i FNC. W Polsce Patryk Kaczmarczyk obronił pas kategorii piórkowej, poddając Leo Brichtę. W co-main evencie gali Arkadiusz Wrzosek przegrał ze Stefanem Wojcakiem przez duszenie w drugiej rundzie.
2: Jeśli chodzi o FNC, w walce wieczoru oglądać mogliśmy Marcina Prachnio, który mierzył się z Tomem Breezym. Anglik już w pierwszej rundzie zdołał jednak poddać biało-czerwonego reprezentanta duszeniem zza pleców.
5: Tenis.
1: Już jutro rozpoczynają się kwalifikacje do kolejnego wielkiego szlema. Przed nami Wimbledon. Zanim jednak to, tenisiści szukają swojej formy na mniejszych turniejach na kortach trawiastych. W niemieckim Halle w zawodach rangi ATP 500 po triumf sięgnął Francis Tiafoe, wygrywając 6-4, 6-4 ze swoim rodakiem Taylorem Fritzem. Turniej Queen's Club w Londynie zwyciężył z kolei Francisco Cerundolo.
2: W finale rozgrywek WTA 500 w Berlinie mierzą się obecnie Jessica Pegula oraz Linda Noskova. Warto jednak zaznaczyć, że w półfinale Amerykanka pokonała Arinę Sabalenkę 6-4, 6-7, 6-0. Białorusinka tym razem nie przerwała swojej negatywnej pasy na kortach trawiastych. Przypominamy, że Sabalenka nigdy w swoim życiu nie wygrała tego typu turnieju.
5: Żużel.
1: Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Polski we Wrocławiu i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej indywidualnych Mistrzostw Świata. Zawody na Stadionie Olimpijskim odbyły się w ekstremalnie trudnych warunkach i rozpoczęły się z blisko 3-godzinnym opóźnieniem z powodu potężnej burzy. Za Zmarzlikiem na podium zawodów we Wrocławiu uplasowali się Robert Lambert oraz Michael Jebsen-Jensen.
2: Dla Zmarzlika wczorajszy triumf w Grand Prix to nie koniec jazdy w ten weekend. Już dzisiaj swój mecz z aktualnymi mistrzami Polski z prez grupy deweloperskiej Toruń rozpocznie Orlen Oil Motor Lublin. Początek o godzinie 19.30.
1: Na ten moment to tyle, ale nie odchodźcie daleko. Lublin to sport wróci do Was po krótkiej przerwie, którą spędzicie z utworem Born Free w wykonaniu Kid Rock.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Powiedzieć, że w Motorze Lublin trwa przebudowa, to jak nie powiedzieć nic. Zarząd żółto-biało-niebieskich zasypuje kibiców coraz to kolejnymi informacjami dotyczących składu na kolejny sezon. A o tej całej właśnie przebudowie oraz o tym, co dzieje się w zespole z Koziego Grodu, porozmawiam z obecnym razem ze mną w studiu Ignacem Chodowskim. Witam cię, Ignacy.
2: Dzień dobry, chyba dzień dobry, no bo dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc możemy śmiało powiedzieć, że dzień dobry.
1: Myślę, że śmiało można użyć takiego sformułowania. Ignacy, czy na początku mógłbyś naprawdę przedstawić naszym słuchaczom, co wyrabia się w Motorze Lublin? Ja tylko tak napomknę, że klub opuściło już 12 piłkarzy i trener.
2: Dawno nie widziałem takich czystek w naszej lidze. Nie pamiętam, żeby jakiś klub podczas jednego okienka transferowego pożegnał się z 50% zespołu, jak nie więcej, bo tak naprawdę trzeba, patrząc na te nazwiska, pamiętać, że wielu zawodników też występowało w Motorze jeszcze na niższych szczeblach rozgrywkowych niż w PKO BP Ekstraklasie. Są to zawodnicy, którzy w wielu na przykład wpisach, w których żegnali się właśnie z klubem, oni podkreślali, że gdyby to zależało od nich, to oni by zostali w Lublinie, więc prawdopodobnie była to też piłeczka, mówiąc kolokwialnie, po stronie zarządu i prezesa Zbigniewa Jakubasa, żeby jednak oni opuścili swój kontrakt. Wiesz, tutaj się złożyło na to parę czynników i jednym z nich było to, że większość z tych zawodników miało podpisany kontrakt do końca tego sezonu. I wiadomo, że tam były różnego rodzaju negocjacje, niektórzy ten kontrakt przedłużyli, tak jak Bartosz Wolski, ale później się okazało, że kwota odstępnego, która wystarczy wypłacić, żeby zdobyć i pozyskać tego zawodnika, jest bardzo niska, jak na standardy naszej ekstraklasy, bo wiadomo, że te transferowe sumy są coraz większe i myślę, że będą coraz bardziej wzrastały. No ale pytanie jest takie, czy to jest tylko taka cisza przed burzą, która nam da i odsłoni kolejne karty, które jednak będą się pojawiały stopniowo w drużynie z Lublina. Wydaje mi się, że jednak trochę Motor siebie samych postawił w takiej sytuacji, w której niestety zarówno kibicom, jak i sobie muszą tłumaczyć, że to będzie koniec końców dobra decyzja, że ci zawodnicy opuścili klub, ale już pomijając zawodników. Żegnasz się z trenerem, który zrobił awans do PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym historycznym sezonie uzyskał najlepsze 7 miejsce w historii klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej, a w drugim, piekielnie ciężkim sezonie, w którym, nie ukrywajmy, Motor nie miał najsilniejszej kadry i gdyby ktoś miał się zastanowić i stworzyć taki power ranking zespołów, to raczej nie wskazywalibyśmy Motoru nawet w tej górnej dziesiątce, a raczej jako drużyna, która walczyłaby o spadek. Trener Mateusz Stolarski wykonał przez te 4 sezony już w strukturach klubu, ale 2 jako pierwszy trener, znakomitą pracę, która zresztą była zwieńczona też awansem do PKO BP Ekstraklasy, historycznym awansem po 32 latach. No i zastanawiam się tak naprawdę, co dalej. Wiadomo, poznaliśmy już nazwisko szkoleniowca. Nowym trenerem Motoru został pan Mariusz Misiura, znany z trenowania m.in. z Nicza Pruszków, a wcześniej Wisły Płock. A jak będzie teraz pod jego batutą? No jestem ciekawy, bo na razie jedynie Motor, oprócz ogłoszenia przedłużenia kontraktów z niektórymi zawodnikami, to nie odkrył żadnej nowej karty i to może być trochę taki duży znak zapytania skierowany w kierunku drużyny z Lublina.
1: No właśnie, to jest chyba najważniejsze pytanie. Wspominałeś o prezesie oraz właścicielu, a więc panu Zbigniewie Jakubasie, który wielokrotnie w wywiadach wspomina, że Motor będzie potęgą, Motor będzie grał o puchary i będzie naprawdę drużyną liczącą się na polskiej mapie w futbolu, a ta czystka, to wietrzenie szatni tak naprawdę pokazuje, że on chce zacząć od nowa, ponieważ to nie jest budowanie zespołu na zawodnikach, którzy przez te ostatnie sezony stanowili o sile klubu, którzy tak naprawdę wyrobili renomę Motoru Lublin. To już jest całkowicie inny zespół i ciekawe, jak do tego właśnie chce podejść pan Jakubas.
2: Wydaje mi się, że w porównaniu na przykład do właściciela i teraz prezesa innej drużyny z Ekstraklasy, Ekstraklasy, czyli Widzewa Łódź, czyli tutaj mam też na myśli pana prezesa Roberta Dobrzyckiego. Prezes Jakubas jawił się jako postać bardzo spokojna i jako taka bardzo wyważona w swoich decyzjach i też przede wszystkim w wydawaniu pieniędzy na rynku transferowym, a tutaj tak naprawdę no, trzeba będzie trochę sięgnąć do kieszeni. Tutaj też wydaje mi się, że podstawowym problemem i takim, można powiedzieć, zjawiskiem, które obecnie obserwujemy, jest to, że w większości zawodników, którzy potencjalnie mogą dołączyć do Lublina, też mogą kończyć się obecnie kontrakty, bo oni mają je podpisane do 30 czerwca tego roku i dopiero od lipca będą tymi, mówiąc z angielskiego, free agentami, czyli wolnymi zawodnikami z kartą na ręku, którzy będą mogli dołączać do nowych zespołów. W tym przypadku Motor ma na pewno o tyle niewesołą sytuację, że jak wiadomo, rozpoczęły się już przygotowania do kolejnego sezonu. Jutro zresztą czeka nas briefing prasowy trenera Mariusza Misiury. Chyba nawet nie omieszkam się na niego wybrać, bo chciałbym usłyszeć, co sam trener Misiura ma do powiedzenia. Bo wiadomo, że on na razie no to nie może za dużo oczekiwać, bo wydaje mi się, że te transfery na pewno ma obiecane i nie przychodziłby też do klubu, jeśli nie miałby zapewnionych pewnych zawodników, a w wielu przypadkach jest tak jak wspominałem wcześniej, że prawdopodobnie to jest kwestia jeszcze poprzednich zapisów kontraktowych tych zawodników i oni czekają po prostu na to, żeby już z pełną odpowiedzialnością ogłosić swoje dołączenie do tego klubu.
1: Jeśli chodzi o te rotacje kadrowe, tak jak wspominaliśmy na początku, z klubu odeszło 12 zawodników, natomiast wydaje mi się, że to nie jest koniec, że tam jeszcze kilku zawodników pożegna się z Motorem Lublin w bliższej przyszłości. Są przecież głoski o Filipie Lubereckim, który ma dołączyć do Championship. Oczywiście Mbaye, który zagrał bardzo dobry sezon, także w wywiadzie chyba dla TVP Sport wspominał, że on już jest gotowy, aby opuścić Motor i iść za granicę. Karol Czubak, a więc wicelider tabeli strzelców, najlepszy napastnik tegorocznego sezonu PKO BP Ekstraklasy, z pewnością będzie mógł przebierać w tych ofertach, a więc to jest taka już trójka szkieletu, jeśli chodzi o zespół na najbliższy sezon, a tych plotek transferowych o zawodnikach, którzy mieliby dołączyć do Motoru, też nie ma za wiele i tu też chyba jest taki mały problem.
2: No właśnie, zaczynając od tego aspektu zawodników, którzy mogą być ewentualnie jeszcze kuszeni przez różne zespoły albo przez też zespoły, które mogą w ogóle zapłacić kwotę odstępnego, która znajduje się właśnie w umowach tych gracze, no to właśnie ja bym największy wykrzyknik postawił przy nazwisku Karola Czubaka. Jego wartość na rynku to jest bodajże chyba 2,5 albo 3 miliony euro. Różnie to w zależności jak podaje Transfermarkt, czy też wiadomo, że nie ma co tutaj gdybać, dopóki się nie spojrzy, jaka suma jest w tym kontrakcie, który podpisał zawodnik. Ale mimo wszystko ja bym się właśnie najbardziej niepokoił o właśnie pozycję napastnika, no bo jeśli Czubak odejdzie z tego klubu, a wiadomo, że on na pewno będzie miał parcie na to, żeby jeszcze spróbować raz swoich sił za granicą po takim znakomitym sezonie, to nawet jeśli nie odejdzie za granicę, to na spokojnie kluby z czołówki, takie jak Lech Poznań, takie jak Widzew Łódź, takie jak dajmy na to nawet, no może nie Legia, ale no te zespoły, które są obecnie przy środkach na to, żeby pozyskać takich graczy, śmiało po nich ruszą. Wiadomo, że widzimy, co na przykład dzieje się w Poznaniu i jakie kwoty dają tam przy podpisywaniu nowych zawodników, między innymi Mateusz Lis, który wraca z Turcji do naszej ligi. Wydaje mi się, że no z tej trójki, którą wymieniłeś, no to największym osłabieniem będzie Karol Czubak, który bez dwóch zdań był najważniejszym ogniwem w tym sezonie Motoru. No ale też patrzeć trzeba na to, jak wygląda na przykład środek pola. Pożegnaliśmy dwóch defensywnych pomocników. Niektóre pozycje trzeba będzie obsadzić na nowo i jakoś je zbilansować. Jaki pomysł ma na to trener Mariusz Misiura, tego dowiemy się w najbliższych tygodniach. Ale no, można się na pewno martwić o to, jak to będzie wyglądało.
1: I teraz pytanie, myślę, że z tego, co lubimy najbardziej, a więc gdybania. Czy my jesteśmy w ogóle w stanie antycypować to, co wydarzy się w kolejnym sezonie? To jest całkowicie inny skład, nowy trener, tam się różni wszystko w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej, a już Motor powoli zaczął tracić ten impas z tego pierwszego sezonu jako Beniaminek. Wiemy, że już w ukończonej kampanii ligowej były problemy, gdzie Motor był blisko strefy spadkowej. Wiadomo, że spłaszczona była ta liga, natomiast pamiętamy, jak to wszystko wyglądało. To będą zawodnicy, którzy nie grali ze sobą wcześniej, a czasu jest mało.
2: Zdecydowanie tak, liga rusza niedługo i to jest bardzo właśnie niesprzyjający aspekt tego, tej całej układanki, którą mamy tutaj przed sobą, czyli właśnie brak czasu na zgranie się i na ewentualne przećwiczenie jakichś wariantów. Wydaje mi się, że jednak podstawową różnicą pomiędzy motorem, nazwę to motorem Stolarskiego, a motorem Mariusza Misiury będzie defensywa, bo to był aspekt, który nawet w tym sezonie znakomitym, zakończonym 7. miejscem w lidze, jednak był najbardziej niepokojącym. W drugim już sezonie, nie jako Beniaminek, ale w tym, który się niedawno zakończył, motor nadal miał bardzo dużo bramek straconych. I też patrząc na to, jaką charakterystykę gry ma, mają drużyny prowadzone przez trenera Misiurę, na pewno będzie to zwrot bardziej w kierunku budowania od bramki. No wiadomo, że dobre zespoły buduje się raczej od defensywy, a później dokłada się ewentualnie walory te ofensywne. Jak będzie w tym przypadku? Sam jestem tego ciekawy, ponieważ zdecydowanie jest to projekt, który albo może się, tak jak niektórzy mówią, zakończyć mistrzostwem Polski, jak sam pan prezes Jakubas wspominał, że na pytanie, kiedy motor może zostać mistrzem Polski, to on powiedział, że wkrótce, albo z drugiej strony może się skończyć też właśnie bolesnym spadkiem. No pytanie właśnie, jak będzie następna kampania wyglądała. Przypomnijmy, że też zespoły, które dołączają przede wszystkim do naszej ligi, to już nie są Termaliki czy inne Arki Gdynia, tak powiem trochę kolokwialnie, tylko jednak wielkie firmy, które wracają do tej ekstraklasy, czyli Wisła Kraków, Wieczysta Kraków, która może zaskoczyć i na pewno tam też pieniędzy nie będą oszczędzać, no i Śląsk Wrocław. Każda z tych trzech drużyn moim zdaniem będzie chciała przynajmniej zakończyć ten sezon w środkowej części tabeli, no i pytanie, kto wtedy zostanie do spadku.
1: No dobrze, Ignacy, dziękuję Ci bardzo za te pełne podsumowanie ostatnich tygodni Motoru Lublin.
2: Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
1: No i zapraszamy Państwa na chwilę przerwy na Akademickim Radiu Centrum, a usłyszycie Państwo po krótkiej przerwie muzycznej ponowne zmiany, jeśli chodzi o poszczególne zespoły na naszej mapie lubelskiego sportu, a przeniesiemy się tym razem do naszych szczypiornistek, a więc PGE MKS-u Elwold Lublin.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Wicemistrzynie Polski w piłce ręcznej kobiet zbroją się na kolejną ligową kampanię. O zmianach w składzie PGE MKS-u Elwold Lublin opowie Bartosz Litwin.
2: PGE MKS Elwold Lublin zamknął skład na sezon 2026-2027. Ponownie zmian w drużynie biało-zielonych jest sporo i niemal wszystkie wskazują na solidne wzmocnienia. Zacznijmy jednak od zawodniczek, które opuszczają zespół, bo zaskoczeń nie brakuje. Większość z nich nie zmienia klubu, lecz rezygnuje z roli profesjonalnej zawodniczki. W tym gronie są Weronika Gawlik, Magda Więckowska, Aleksandra Tomczyk, Wiktoria Gliwińska, Simonetta Planeta i Oktawia Fedeńczak. Dominika Więckowska i Adrianna Górna zamieniły ligę polską na rumuńską.
3: Ta decyzja to była jedna z najtrudniejszych w mojej karierze. To, co dostałam tutaj, to życzę każdemu sportowcowi, żeby doświadczył czegoś takiego docenienia. Czułam się doceniona nie tylko jako zawodniczka, ale przede wszystkim jako człowiek. Więc nawet jak to mówię, to mam łzy w oczach.
2: Mówiła była już skrzydłowa ekipy z Lublina, Adrianna Górna. Koniec pewnej epoki w piłce ręcznej kobiet oznaczyło zakończenie kariery fenomenalnej golkiperki Weroniki Gawlik.
4: To są na pewno uczucia takiego jakiejś dumy, ale też smutku, bo jednak kawał życia został za mną tutaj na tym parkiecie. Wiele łez, wiele potu. I z jednej strony no jest ciężko, ale z drugiej strony no wiem, że to jest dobry moment, że odchodzę na swoich zasadach.
2: Powiedziała absolutna ikona lubelskiej i krajowej piłki ręcznej Weronika Gawlik. Bramkarka zdobyła dla Lublina wszystko, co było do zdobycia. Po 15 latach w roli zawodniczki zostaje w klubie w roli szkoleniowca grup młodzieżowych. Lubelski MKS jednak nie musi się martwić o obsadzenie pozycji między słupkami. Do Pauliny Wdowiak i Caroline Martins dołączy jedna z najzdolniejszych golkiperek młodego pokolenia w kraju, Nina Smelcerz.
5: Dobre warunki fizyczne, co akurat w żeńskiej piłce ręcznej, jeśli chodzi o bramkę, to jest naprawdę bardzo duży argument. Poza tym charakteryzuje się bardzo dużą taką ambicją i pracowitością. No i myślę, że takie, chciałbym powiedzieć po sportowemu, trochę sfiksowanie na temat piłki ręcznej, to jest to, co myślę, że zawodników i zawodniczki charakteryzuje, tych najwyższych, którzy są zdeklarowani do tego, żeby osiągnąć najwyższe cele.
2: Chwali swoją nową podopieczną trener lubelskich bramkarek Tomasz Błaszkiewicz. Najciekawiej jednak zapowiadają się transfery zagraniczne. Do Lublinianych dołączają

0: przede wszystkim mocnym punktem w obronie.
1: Transferowy majstersztyk to zaciąg z Piotrkowa Trybunalskiego. Z ekipy brązowych medalistek minionego sezonu Orden Superligi Kobiet lubelski klub wyciągnął dwie młode i świetnie zapowiadające się reprezentantki Polski, Oliwię Domagalską i Natalię Pankowską.
0: Natalia Pankowska faktycznie jest młodą zawodniczką. Myślę, że jej kariera rozkręca się. Bardzo duży potencjał zarówno do działań ofensywnych, jak i defensywnych. Chcemy ją tutaj. Mam nadzieję, że będzie dużym wsparciem dla naszych obrotowych i że jeszcze bardziej rozwinie skrzydła zarówno u nas w klubie, jak i na stałe zadomowi się w reprezentacji. Oliwka Domagalska, może nie wszyscy na to zwracają uwagę, ale jest również niezłym obrońcą. Bardzo dobrze radzi sobie na pozycji numer 2, co za nią przemawia. Na pewno jej możliwości rzutowe z dystansu. Jest całkiem inną zawodniczką od naszej Marii Prieto Moloni, więc mam nadzieję, że będą się doskonale uzupełniać na tej pozycji.
1: Mówi Monika Marzec. Na prawym skrzydle Darię Szynkaruch ma w przyszłym sezonie wspierać ściągnięta ze słowackiej Juventy Michalowce Emilia Kowalik. To właśnie na nią postawił trener Paweł Tetelewski w kontekście odejścia Adrianny Górnej.
2: Dobrze wyszkolona technicznie, dysponująca fajnym repertuarem rzutu. Na pewno myślę, że tutaj też ograna i w pucharach, bo Michalowce grały w pucharach i w lidze czesko-słowackiej, także na pewno tutaj przy odejściu jednej z naszych zawodniczek będzie, myślę, dobrym punktem tego zespołu.
1: W zalewie tych wszystkich wzmocnień z największym entuzjazmem lubelskich kibiców spotkał się powrót Dagmary Nocuń. Utytułowana skrzydłowa wraca do Lublina po latach w Niemczech, Rumunii i Czarnogórze.
3: Dla mnie jest to moje miasto, choć stąd nie pochodzę, czuję się tutaj jak w domu. Przez te 5 lat, jak mnie nie było, dużo się działo, na pewno wszystko na plus. Chyba nie spotkałam takich kibiców w tych wszystkich klubach, w których grałam. Nie czułam nigdzie takiej atmosfery, na pewno na żadnej hali.
1: Lublinianki w nowym składzie rozpoczną treningi w połowie lipca. Cel jest niezmienny. PGE MKS Elwold Lublin chce odzyskać Mistrzostwo Polski i dobrze zaprezentować się w europejskich pucharach.
4: Lublin to sport!

0: Lublin to sport.
1: 14 czerwca tenisistki stołowe Lalak AZS UMCS Lublin rozegrały rewanżowy mecz barażowy o utrzymanie w Ekstraklasie Kobiet. Rywalkami lubelskiego zespołu były zawodniczki English Perfect AZS UWM Olsztyn. Podopieczne trenera Pawła Jankowskiego pewnie wygrały spotkanie 3-0, zapewniając sobie pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Punkty dla drużyny z Lublina zdobyły kolejno Natalia Partyka, Natalia Gajewska oraz Julia Więckowska.
2: Na samym spotkaniu był nasz reporter Damian

0: Siodłowski, który po meczu rozmawiał z trenerem Jankowskim.
1: Co w tym mierze zadecydowało o końcowym sukcesie pańskiego zespołu podczas tych baraży?
2: Myślę, że przede wszystkim równy zespół, silny zespół i no, my przed meczem wiedzieliśmy, że jesteśmy faworytem i z tej roli się bardzo dobrze wywiązaliśmy, więc tym takim głównym sukcesem to przede wszystkim równy, silny zespół.
1: Gra na własnym terenie pomagała, czy jednak stwarzała troszeczkę większą presję?
2: Nie no, zdecydowanie pomogła. No, dzisiaj bardzo dużo kibiców, atmosfera doskonała. To, co my wczoraj graliśmy w Olsztynie, no to można powiedzieć, że przeciwległy biegun, więc no, na pewno lepiej się gra przy swoich kibicach, którzy nas niosą.
1: Czy doświadczenie różnych zawodniczych, przykładowo Natalii Bartki, w tych spotkaniach bardzo pomogło?
2: Bardzo. No, Natalia nas bardzo wspierała, zawodniczki mnie. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami, więc Natalia wniosła bardzo dużo spokoju jako taka no, liderka naszego zespołu. Niemniej jednak cały zespół zagrał bardzo dobrze. No, nie mieliśmy słabych punktów w tym dwumeczu. Z tego się bardzo cieszymy.
1: Szykował się pan na to spotkanie z Olsztynem, to jednak to było celowane i jest pan generalnie zadowolony z tego, jak się wszystko potoczyło?
2: Tak, wiedzieliśmy, że to jest różnica duża, jeżeli chodzi o aspekt sportowy. Niemniej jednak trzeba wygrać, a takie mecze wygrywa się naprawdę bardzo ciężko, bo trzeba je sobie wyszarpać, a chwila jakiejś nieuwagi, koncentracji, to może się wydarzyć wszystko. My zagraliśmy zmotywowani, waleczni, chcieliśmy pokazać jak najlepiej zarówno w Olsztynie, jak i w Lublinie. Zrobiliśmy to i mamy ekstra klasę na przyszły sezon w Lublinie.
1: Były jakieś momenty stresowe podczas tego dwumeczu?
2: Wczoraj w Olsztynie Natalia Partyka przychodziła i mówi, no kurczę, no bardziej się stresuje jak przed finałem Igrzysk Olimpijskich, bo jeszcze nigdy nie grała o utrzymanie w Ekstraklasie, ale wygrała gładko, więc tak można powiedzieć, taki delikat ona odczuwa stres, tak to chyba nie.
1: Czy jakaś zawodniczka pana zaskoczyła formą? Przykładowo Julia Wywięckowska bardzo dobrze sobie poradziła w tych spotkaniach. Czy to było troszeczkę zaskakujące, czy jednak spodziewał się pan?
2: Nie, ja byłem na Julię, to można powiedzieć zaraz po Natalii najbardziej pewny, bo Julia bardzo dobrze pokazała się rok temu w barażach o awans do Ekstraklasy. To ona była tą liderką, która nie pękła w trudnych momentach i ja dlatego w niej wypatrywałem takie wsparcie po Natalii. Miała być też nasza Georgina Pota, ale wczoraj jak wygraliśmy 3-0, to wspólnie z nią ustaliliśmy, że no raczej już sobie w Lublinie poradzimy bez niej, więc będzie gotowa na kolejne mecze, a tutaj zrobiliśmy to swoim polskim składem.
0: Udało mu się także porozmawiać z zawodniczkami lubelskiego zespołu o tym, jak one wspominać będą zakończone baraże oraz całe rozgrywki.
3: Ogromnej radości z końcowego sukcesu nie ukrywała Julia Więckowska. Zawodniczka zaznaczyła, że utrzymanie w Ekstraklasie było głównym założeniem drużyny na ten sezon.
4: Bardzo się cieszę, ja jak i cała nasza drużyna, to był nasz cel w tym roku, także bardzo jesteśmy szczęśliwe, że udało nam się spełnić ten cel.
3: Tenisistka odniosła się także do presji towarzyszącej spotkaniom barażowym, porównując minione mecze do ubiegłorocznej walki o awans.
4: Jestem bardzo dumna. W zeszłym roku walczyłyśmy o awans, tym razem o utrzymanie, ale mecz był o taką samą stawkę, więc ja byłam, że tak powiem, przyzwyczajona do meczów o taką stawkę i uważam, że nie zjada mnie presja w takich spotkaniach i to pewnie dlatego trener na mnie stawia właśnie.
3: Po zakończeniu barażu Natalia Gajewska podsumowała emocje towarzyszące walce o utrzymanie.
5: Mieliśmy komfort z dnia wczorajszego, że miałyśmy ten dobry zapas, gdzie wygrałyśmy 3-0, więc dzisiaj troszeczkę było łatwiej, jeśli chodzi o stres. Wczoraj było troszeczkę gorzej, bo jednak była jedna wielka niewiadoma przed meczami, ale dzisiaj już grałyśmy dużo lepiej, spokojnie i wygrałyśmy ten mecz.
3: Oceniła najlepsze i najtrudniejsze mecze w sezonie.
5: Z pierwszej rundy, jak grałyśmy z dziewczynami z Sochaczewa, gdzie wygrałyśmy 3-0 tutaj na sali w Lublinie, więc to był taki na pewno zaskakujący wynik dla obydwu drużyn i dla nas też taka nadzieja, że utrzymamy się w tej ekstraklasie. Najtrudniejszy to myślę, że z Bronowianką, jak graliśmy tutaj 3,5 godziny, mecz trwał, także na pewno mnóstwo emocji, zwrotów akcji było pełno. Dla kibiców też było na pewno fajnie to zobaczyć, jak to też wygląda z innej strony ten nasz tenis stołowy, więc myślę, że to było to spotkanie.
3: Opowiedziała ona również o jej relacjach z bardziej doświadczonymi zawodniczkami Lalak AZS UMCS Lublin.
5: To bardziej działa w tą stronę, że to ja od nich się uczę i na początku w sumie stresowałam się troszkę ich obecnością, bo jednak ja nie jestem tak utytułowana jak nasze koleżanki z drużyny. Jednak był to na początku stres, a teraz już się dobrze trzymamy, mamy dobrą relację myślę, więc jest fajnie i też możemy wyciągać z siebie dużo.
3: Natalia Partyka nie ukrywała zadowolenia z końcowego rezultatu i wykonanego zadania. Zawodniczka przyznała, że rywalki z Olsztyna nieco ułatwiły sprawę, nie wystawiając do gry swojego najsilniejszego zestawienia.
6: Oczywiście, że jestem zadowolona ze swoich występów, bo po prostu wygrałyśmy, więc zwycięstwa zawsze cieszą. No a to cieszy tym bardziej, może najbardziej, bo po prostu zostajemy dzięki temu w Ekstraklasie. Więc cieszę się, że zrobiłyśmy swoje. No myślę, że Olsztyn nam troszeczkę też ułatwił tą robotę, bo nie wystawił najmocniejszego składu. Jakoś nie mieli ogromnych chęci, żeby awansować. No jednak mecze dwa trzeba było wygrać, trzeba było wyjść do stołu, swoje zrobić i cieszę się, że podołałyśmy.
3: Dla tenisistki był to pierwszy mecz barażowy o utrzymanie w karierze.
6: W ogóle mecz barażowy grałam pierwszy raz w swoim życiu. Nigdy nie grałam o utrzymanie w żadnej lidze, więc to było dla mnie nowe doświadczenie i naprawdę duży stres. Wczoraj mnie spięło, bo jeszcze się dowiedziałam się w sumie tak na ostatnią chwilę, że nie ma naszej węgierskiej zawodniczki Dziny Poty. To mnie tak trochę zaskoczyło. No i wiedziałam, że też ten skład będzie słabszy z naszych przeciwniczek, czyli teoretycznie na papierze no wszystko wskazywało na to, że wygramy łatwo, no ale wiadomo, że przy stole bywa różnie i wiele rzeczy po prostu na to wszystko wpływa i naprawdę mnie spięło. Poczułam duży stres, no ale pomimo tego dużego stresu i takiej średniej formy dałam radę i to jest najważniejsze.
3: Zawodniczka AZS-u MCS szczerze odniosła się również do swojej aktualnej dyspozycji, przyznając, że jej forma w tych dniach nie była optymalna.
6: Jeśli chodzi o te mecze barażowe, to wiele rzeczy mi nie odpowiadało, bo no nie jestem teraz w optymalnej formie, jednak na te dwa mecze po prostu to wystarczyło. A jeśli chodzi o nowy sezon, no to jest jeszcze trochę czasu i myślę, że też się po prostu przygotuję do niego i mam nadzieję, że będę grała na takim swoim fajnym poziomie. No wiadomo, że raz jest forma, raz jej nie ma, nie jest zawodnik w stanie utrzymać tej formy cały czas na wysokim poziomie. Jednak no będę dążyć do tego, żeby w tych momentach, kiedy potrzeba, żeby jednak była. Myślę, że też, no mam nadzieję, że będzie miał fajny skład, że będzie fajna atmosfera w drużynie i że też zawsze tych kilka punktów w secie będzie dodawało.
0: Dzięki temu zwycięstwu lubelski zespół Lala AZS-u MCS zapewnił sobie pozostanie w Ekstraklasie Kobiet w tenisie stołowym na kolejny sezon i już wkrótce rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu.
7: Lublin to sport!

0: Lublin to sport. Mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywają się co 4 lata i co 4 lata dostarczają wielu emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwa już od 10 dni. A o tym, co do tej pory się na nim wydarzyło, porozmawiam z obecnym tutaj Bartłomiejem Płoszajem. Bartek, jeszcze przed startem imprezy bardzo wiele mówiło się o pewnych kontrowersjach, że tak powiem, okołosportowych. Czy możesz powiedzieć coś więcej?
1: No na pewno ten mundial jest troszeczkę inny w porównaniu do poprzednich. Już wcześniej podczas Mistrzostw Świata w Katarze mieliśmy bardzo dużo kontrowersji. Pamiętamy te sytuacje, gdzie te budowy stadionu nie były do końca w restrykcyjny sposób robione, kolokwialnie tak rzecz ujmując. Natomiast no tutaj w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku naprawdę dzieje się wiele, chociażby te sytuacje, gdzie poszczególni sponsorzy mają wykupione swoje loga na stadionach w Stanach Zjednoczonych, ale nie mają oni podpisanych umów z FIFA, przez co muszą oni te swoje loga zakrywać, ale już widzimy, jak działają poszczególne marketingi każdej z firm. Oni tylko zyskują. Mamy chociażby stadion, który jest sygnowany logiem Levisa, więc przecież znanej nam marki odzieżowej. Oni musieli to swoje logo zakryć, ale patrząc już na to, co wydarzyło się później w ich social mediach, oni tylko na tym zyskali. Wiemy, że turniej został zmieniony, jeśli chodzi o liczbę drużyn. Mamy 48 ekip, no i myślę, że tutaj nie odkryję Ameryki, mówiąc, że no jest to zdecydowanie za dużo drużyn. No oczywiście możemy oglądać takie wspaniałe spotkania jak Ekwador czy Curaçao, czy chociażby remisy Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Natomiast no, nadal zaznaczam, to jest mundial, to jest turniej Mistrzostw Świata, gdzie najlepsze kadry właśnie na naszym globie spotykają się, walcząc o końcowy triumf, a nie wydaje mi się, żeby aż 48 drużyn mogło dostąpić tego zaszczytu.
0: A co w tej pierwszej kolejce najbardziej cię zaskoczyło z tych wszystkich wydarzeń, które mogliśmy widzieć? Czy Szwajcaria, która nie poradziła sobie z Katarem, Brazylia i Hiszpania remisujące, no jednak co tu dużo mówić, słabszymi rywalami, Curaçao strzelające bramkę Niemcom, czy może Tunezja zwalniająca szkoleniowca w trakcie turnieju, co zdarza się bardzo rzadko.
1: Co do Szwajcarii i Brazylii, nie mówiłbym, że to są jakiekolwiek zaskoczenia. Reprezentacja Szwajcarii w pierwszym spotkaniu grała dobrze, ale niestety nie skończyło się to tak, jak powinno finalnie. Natomiast no, później już dopięli swego, wygrywając 4-1. Tam Manzabi, fenomenalny zawodnik, 19-latek z Freiburga, naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Jeśli chodzi o inne kadry, które wymieniłeś, Brazylia zremisowała z Maroko 1-1, a więc półfinalistą ostatnich Mistrzostw Świata, także nie mówiłbym, że jest tutaj, nie było to jakiekolwiek zaskoczenie. Hiszpania remisuje z Republiką Zielonego Przylądka, naprawdę bardzo, ale to bardzo słabe spotkanie w wykonaniu kadry La Furia Roja, no i widzieliśmy, jak już poszybowało w świat bramkarz właśnie Republiki Zielonego Przylądka, a więc 41-letni Wozinia, który aktualnie jest chyba jedną z gwiazd tego mundialu. Curaçao pod przewodnictwem trenera 78-letniego trenera Dika Adwokata tak naprawdę walczy o to tylko, żeby się pokazać na tych Mistrzostwach Świata. Mają już jeden punkt po wczorajszym, a tak naprawdę dzisiejszym remisie z Ekwadorem 0-0 i mają jeszcze realne szanse na to, żeby wejść do tej fazy pucharowej, więc na pewno jest to duże zaskoczenie. Tunezja zwalniająca szkoleniowca po pierwszym meczu to też z pewnością rzecz, której byśmy się nie spodziewali. Wymieniłbym w tym gronie jeszcze kadrę Turcji, która przecież zagrała ostatnio bardzo dobrze Mistrzostwa Europy. W eliminacjach naprawdę radzili sobie bardzo dobrze, a zostali pierwszą ekipą, która szansę na dalszą grę w fazie pucharowej już nie ma. Podopieczni trenera Vincenzo Montelli przegrali swoje dwa spotkania, no i tak naprawdę został im znany nam wszystkim Polakom mecz o honor. Także no tutaj myślę, że reprezentacja Turcji na pewno straciła najwięcej.
0: Tutaj już mamy na tym mundialu trzy drużyny, które na pewno mają zapewniony awans do wyjścia z fazy grupowej. Dwójka z nich to gospodarze, Meksyk i Stany Zjednoczone. Dołączyło wczoraj do tego zacnego grona reprezentacja Niemiec. Która z reprezentacji, które w najbliższym czasie będą rozgrywać swoje spotkania, ma szansę, żeby już teraz, już po dwóch kolejkach zapewnić sobie wyjście z fazy grupowej?
1: Zerkamy na tabelę, no z pewnością kadra Francji i Norwegii, a więc grupa I. Norwegia rozbiła 4-1 kadrę Iraku, Francja natomiast poradziła sobie z Senegalem 3-1, obie drużyny mają 3 punkty na swoim koncie, dopiero ostatnie spotkanie w tej grupie odbędzie się właśnie pomiędzy tymi drużynami 26 czerwca, natomiast już jutro o 23 Francja zagra z Irakiem, a w innym terminie Norwegia podejmie Senegal. No to na pewno są dwie ekipy, które już mogą być powoli szykowane do gry w fazie pucharowej. Argentyna wygrała 3-0 z kadrą Algierii, też bardzo dobre spotkanie, hat-trick Leo Messiego, więc z pewnością Albicelestes mogą powoli myśleć o dalszych fazach tego turnieju. Anglia wygrywająca 4-2 z Chorwacją, naprawdę bardzo dobre spotkanie synów Albionu pod przewodnictwem niemieckiego szkoleniowca Tomasa Tuchela. Tutaj trzeba na pewno wyróżnić Anglików za to, jak prezentowali się przez te ostatnie mecze. Holendrzy grają naprawdę dobrze, więc z pewnością też mogą być bliscy tego awansu.
0: Wspomniałeś już o hat-tricku Leo Messiego. Nieźle, w zasadzie świetnie spisywali się Haaland czy Harry Kane. Jak oceniasz dyspozycję tych największych, co tu dużo mówić, gwiazd światowego futbolu do tej pory na tym turnieju? Zawodzą, nie zawodzą?
1: No, ci zawodnicy, których wymieniłeś, a więc Haaland czy Leo Messi, grają na tak, jak powinni grać. Może z naciskiem na Leo Messiego, który nie wiadomo w jakiej formie by był na Mistrzostwach Świata po sezonie w Stanach Zjednoczonych, natomiast on pokazał, że nadal jest jednym z najlepszych na świecie. Z pewnością szkoda Cristiano Ronaldo, bo przecież wiemy, że reprezentacja Portugalii w swoim pierwszym meczu zremisowała zaledwie z Demokratyczną Republiką Konga 1-1 i z pewnością portugalski gwiazdor może sobie, mówiąc kolokwialnie, pluć w brodę, że tylko jeden punkt udało im się wyszarpać po tym spotkaniu właśnie z Kongiem. Podszedłbym do tego pytania troszeczkę z drugiej strony. Chciałbym się skupić także na reprezentacji Niemiec, ponieważ oni już mają wyjście zagwarantowane. Mają 6 punktów na swoim koncie. Rozbili Curaçao 7-1. Wczoraj wygrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Fantastyczny rezerwowy Denis Undaf popisał się dubletem. Wszedł on w 60 minucie, potem 8 minut po wejściu na boisku strzelił pierwszą bramkę, a w doliczonym czasie gry wyprowadził kadrę Niemiec na prowadzenie. Natomiast według mnie podopieczni trenera Nagelsmana nie grają dobrze i te wyniki są naprawdę szczęśliwe. Mimo wygrania 7-1 z Curaçao nie wyglądali oni bardzo dobrze na tle tak słabego rywala. Wybrzeże Kości Słoniowej bramka Franka Kessiego w pierwszej połowie wyprowadziła ich na prowadzenie i naprawdę reprezentacja Niemiec gubiła się na boisku. Według mnie tutaj możemy się upatrywać pewnego rodzaju zaskoczenia, jeśli chodzi o te kolejne fazy pucharowe. Dobrze prezentuje się także Kanada, a więc tutaj jeśli chodzi o właśnie jednego ze współgospodarzy, ich mógłbym ocenić pozytywnie i powiedzieć, że są jak na razie takim czarnym koniem, drużyną, na którą chyba nikt nie stawiał, podobnie jak USA, a prezentują się po tych pierwszych meczach naprawdę dobrze.
0: No i na koniec takie szybkie pytania. O to, kto może być czarnym koniem, no to tu już odpowiedziałeś i kierujesz to w stronę współgospodarzy. Komu kibicujesz na tym turnieju? No i kto, patrząc na to, co widziałeś do tej pory, ma największe szanse na wygranie?
1: No kibicuję reprezentacji Portugalii. No wiadomo, że kibice piłki nożnej składają się z dwóch obozów, fanów Cristiano Ronaldo i fanów Leo Messiego. Ja należę do pierwszego ugrupowania, nazwijmy to, a więc liczę na to, że reprezentacja Portugalii pod batutą trenera Roberto Martineza właśnie z Cristiano Ronaldo na pokładzie wywalczy ten upragniony mundial. Patrząc na to, jak grają poszczególne ekipy, tak naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, kto jest najbliżej zwycięstwa, ponieważ każda z reprezentacji tak naprawdę grała albo dwa łatwe mecze, albo jeden trudny, a jeden jeden trudny, a jeden łatwiejszy. Jeszcze nie mieliśmy żadnej kadry, która tak naprawdę grała dwa spotkania na takim bardzo wysokim poziomie. Holendrzy wyglądają naprawdę dobrze. Trener Ronald Koeman wiedział, jak poskładać kadrę Holandii i mimo 4 punktów po dwóch rozegranych spotkaniach i remisie z Japonią, wydaje mi się, że oni mogą zajść nieco dalej. Francuzi, wygrana 3-1. Michael Olise gra naprawdę świetny sezon. Wiemy, że PSG także wygrało Ligę Mistrzów z wieloma Francuzami na pokładzie, a więc z pewnością trójkolorowi mogą także spoglądać w stronę tego wielkiego pucharu, o którym każdy marzy. Argentyńczycy podobnie. No i Anglicy, a więc kadra synów Albionu, o których wspominałem, oczywiście mają nadzieję, że w końcu futbol wróci do domu i po tych latach posuchy w końcu jakiś wielki turniej skończą ze złotymi medalami na szyi. Nie wyklarował się tak naprawdę żaden pretendent na ten moment. Natomiast te ekipy, o których wspomniałem, czy tak naprawdę jeszcze Norwegia, która jest typowana jako czarny koń, jako drużyna, która może naprawdę dużo wskórać na tym mundialu, też może zajść bardzo daleko. Dużo niewiadomych, trochę meczów zostało, tak samo tych dni do końca mundialu, a więc czekamy na to, co wydarzy się na tych mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
0: Kandydatów do końcowego triumfu jest dużo. Dziękuję, Bartek, za tą analizę tego, co dzieje się za oceanem. No i bez względu na to, kto zwycięży, mam nadzieję, że kibice futbolu będą doświadczył wielu wspaniałych emocji związanych z mistrzostwami świata. Na tym kończymy program Lublin to Sport w Akademickim Radiu Centrum. W przygotowaniu audycji pomogli Ignacy Chodowski, Damian Siodłowski oraz Bartosz Litwin.
1: Za fantastyczną realizację jak co tydzień odpowiadał Mateusz Wiak.
0: Słyszymy się za tydzień w ostatnim programie przed wakacjami.
1: Dziś przy mikrofonie byli dla Was
0: Filip Lech
1: oraz Bartłomiej Płoszaj.
0: Do usłyszenia.
2: Lublin to Sport.

0: Mam nadzieję, że sportowcy rzadko lunatykują, ale muzycy być może tak. Dżem i lunatycy, 20.02 na radiowym zegarze. Zaczynamy audycje muzyczne na niedzielny wieczór za górami.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
0: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie. Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

Myślę, że można poczuć bluesa w ten dzień, a w zasadzie wieczór, naprawdę letni, bo pogoda jest taka, że chyba każdy z nas jakiegoś letniego bluesa poczuł i nawet myślę, że co niektórzy słuchacze mogli nie wiedzieć, nie być świadomi, że Tina Turner takie bluesy w swoim życiu wykonywała. A słuchamy tego z prostego powodu. 15 czerwca, czyli kilka dni temu minęła rocznica ukazania się albumu What's Love Got To Do With It. To taki ikoniczny album z roku 1993. To jest znowu ten magiczny rok, który się podejrzanie często w audycji pojawia. Ale myślę, że tu akurat to jest chyba przypadek, bo jako młody człowiek chyba nie sięgałem po ten album, więc to nie są jakieś moje wspomnienia z młodości. Bardziej kojarzyło mi się to z tymi piosenkami, które na mainstreamie w MTV były odtwarzane, tymi tytułowymi z tego albumu najbardziej znanymi, ale taki blues również na tej płycie się znajduje, więc od tego naszą audycję za górami zaczęliśmy. Dobry wieczór, witam w najdłuższy dzień w roku. Od dzisiaj się już wszystko będzie niestety tylko robiło coraz krótsze, jeśli chodzi o dzień. Łukasz Komsta przed mikrofonem, jak zawsze w niedzielę do godziny 21:00, jeszcze za tydzień, ostatnia audycja przed wakacjami. Dzisiaj zachęcam do pozostania i do również słuchania audycji, które będą po tej właśnie, to znaczy potem zerówka, potem basment. Natomiast dzisiaj mamy jak zwykle różnorodne plany do zrealizowania. I powiem szczerze, że nawet na samym początku chciałbym troszeczkę zahaczyć o muzykę klasyczną, ale nie pod względem odtwarzania, tylko pod względem zaproszenia. Jutro rozpoczyna się w Puławach, moim rodzinnym mieście, 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. I muszę przyznać, że kiedy przeczytałem program tej imprezy, no to stwierdziłem, że warto nawet z Lublina się przejechać. Wstęp jest oczywiście wolny, więc nie wyniesie to nas dużo, tylko trochę więcej może czasu, koszt podróży. Jest to, jakby nie patrzeć, festiwal bardzo ambitny, to znaczy repertuar organowy, który tam jest prezentowany co roku, to nie są rzeczy robione pod publikę. To nie jest coś, tam nie usłyszymy suity z Gwiezdnych Wojen wykonywanej na organach, tylko rzeczy naprawdę z głębi. Jutro między innymi czwartą symfonię Charlesa Marii Widora, którą wykona Roman Perucki. Więc zapraszam do tego, aby zapoznać się z programem, aby odwiedzać Puławy. W tym roku jest to również inauguracja drugiego instrumentu, który wybudował kierownik i organmistrz Jerzy Kukla w Kościele Świętej Rodziny na Niwie. Instrument, który jest nieco mniejszy niż w Kościele Świętego Brata Alberta, ale instrument również koncertowy, mający pełnię wszystkiego tego, co jest potrzebne do wykonywania muzyki różnych epok. Link do programu będzie się znajdował na profilu facebookowym audycji Za Górami. Myślę, że słuchają nas wszystkożercy muzyczni, bo dla takich osób ta audycja jest, którzy po klasykę również sięgają, więc niektórych utworów w zasadzie do tej pory w Polsce na żywo usłyszeć nie było można, więc tym bardziej polecam i tym bardziej zapraszam. A teraz kolejna rocznica z roku 1993, mianowicie 23 czerwca, czyli pojutrze, minie tyle samo lat, trzeba by było policzyć ile, 93. To był rok od ukazania się tej płyty grupy Cypress Hill, na której to płycie był słynny hit, który na zawsze zmienił historię i obraz hip-hopu lat 90., a mianowicie Insane in the Membrane. I może audycja Za Górami nie jest audycją hip-hopową, tylko bardziej rockową, zresztą Akademickie Radio Centrum też jest głównie radiem rockowym, ale istnieją pewne przyprawione nieco cięższym brzmieniem wersje tej piosenki i jedną z nich właśnie w tym momencie chciałbym zaprezentować. Who you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

Na facebookowym profilu audycji pojawił się już w tym momencie właśnie link do wszelkich informacji o tegorocznym festiwalu organowym, także zachęcam jeszcze raz do tego, aby się właśnie z programem tegorocznego festiwalu zapoznać. 515 515 982. Tego numeru chyba nie trzeba powtarzać, jeżeli ktoś go słyszy pierwszy raz, no to trzeba go łatwo zapamiętać i trzeba go zapamiętać. 2 razy 515 i częstotliwość Akademickiego Radia Centrum. To numer SMS-owy. Można się meldować, można pisać, można przesyłać krótkofalarsko mówiąc raporty słyszalności zarówno nadajnika naziemnego, jak i sygnału internetowego. Insane in the Membrane zabrzmiało przed sekundką na naszej antenie w nieco cięższej wersji, a teraz kolejna rocznica też, no nie wiem czy ciężkiej, to już chyba jest kwestia gustu muzyki, mianowicie 17 czerwca 2016 ukazał się album Get Away grupy Red Hot Chili Peppers. Taka bardzo ciekawa okładka tego albumu i tradycją naszej audycji jest prezentacja utworów mało znanych z albumów bardzo znanych, a więc z tego właśnie albumu teraz Dreams of a Samurai.

15 czerwca 1973 roku, no to już są bardzo odległe czasy, Marvin Gaye wydał swój album Let's Get It On. No i tu chyba złamiemy zasadę, ale tak jak w opisie audycji, wyjątki od reguły muszą mieć szczególne uzasadnienie. Tu będzie zaprezentowany tytułowy utwór z tej właśnie płyty. Z prostej przyczyny jest on dzisiaj tak mało znany, że wymaga przypominania. I jeżeli ktoś nie jest prawdziwym wyjadaczem i weteranem muzyki z lat 70., która ma swój niesamowity, niezwykły koloryt i bardzo polecam, aby się w to zagłębić, jeżeli ktoś różnych okresów słucha, a w latach 70. jeszcze nie był. Studiowanie tej epoki muzycznej na pewno rozszerza horyzonty, a z najważniejszym chyba wnioskiem, do jakiego można dojść, to fakt, że wiele nagrań, które zostały w tamtych czasach zrobione w świecie winylów, analogów, taśm, lamp, jeszcze w większości przypadków lamp, rzadko kiedy tranzystorów, brzmią jak nie jeden album z lat 90. Więc teraz Let's Get It On, tytułowy kawałek Marvina Gaye, 1973 rok wydania. Posłuchajmy.

prawda, że ciężko uwierzyć, że to jest rok 1973, to naprawdę brzmi tak jak co najmniej 20 lat później. 20:29 mija, powoli zbliżamy się do połowy audycji, a teraz rocznica związana z grupą Nirvana. 15 czerwca 1989 ukazał się taki album Bleach. O tym albumie też chyba mało słuchaczy wie, bo to jest album debiutancki grupy Nirvana, który się ukazał no kilka lat wcześniej niż słynny Nevermind, który dopiero przyniósł rozgłos grupie. No i dopiero później on został też wylansowany, w sensie, że nastąpiło bardzo duże zainteresowanie tym albumem, uzyskał status różnej tam złotej, platynowej płyty w różnych krajach, w zależności od kraju, i były jego reedycje sprzedawane. Natomiast oryginał był wydany tylko w 30 tysiącach egzemplarzy. I jeśli ktoś nie jest bardzo wiernym fanem grupy Nirvana, no to może nawet do tego albumu nie za bardzo sięgał. A jeżeli już sięgał, no to też być może, że wszystkich utworów nie pamięta. I właśnie audycja Za Górami przychodzi z pomocą, aby przypomnieć te nieco mniej znane utwory z takich albumów. I teraz posłuchamy sobie Love Buzz.

I tak to właśnie wyglądało. Nirwana, taka wczesna, jeszcze nie rozkręcona, ale może chyba bardziej szczera, bo chyba nieraz już w audycji wspominałem o tym, że pierwsze piosenki każdego zespołu, które jeszcze nie są nastawione na komercję, nierzadko są bardziej szczere. Jeżeli ktoś takie woli, to polecam, aby się w ten album właśnie zagłębić. A teraz mini konkurs dla słuchaczy z okazji przedostatniej audycji przed wakacjami. Niedawno mieliśmy rocznicę kilka dni temu ukazania się na rynku pewnego singla z roku 1979 i za chwilę usłyszymy hiszpański cover tego singla. Ten cover się nazywa No Llorar, wykonywany jest przez grupę Niños Mutantes. Nie znam hiszpańskiego, ale domyślam się, że chodzi o małych mutantów, tak jak El Niño, czyli nazwa tego wielkiego niżu, który gdzieś tam sobie na tle Atlantyku podróżuje. No i konkurs polega na tym, że jeżeli ktoś rozpozna, jakiej piosenki jest to cover, to do końca audycji, czyli do godziny 21, zapraszam do napisania maila lukasz.comsta@centrum.fm. Wystarczy odpowiedzieć, jaka to jest piosenka, w oryginale oczywiście, i jakiego singla dotyczy rocznica. Co można uzyskać w zamian, jeżeli się to zrobi? Można zaproponować w tym samym mailu piosenkę, którą zagramy za tydzień w audycji ostatniej przed wakacjami. Nie jestem oczywiście w stanie obiecać, że wszystkie prośby zostaną spełnione. To oczywiście zależy od tego, ile tych maili dostanę. Jeżeli dostanę kilka, to może się wyrobimy ze wszystkim. Jeżeli dostanę 200, no to będę musiał niestety wybierać i tutaj już ciężko mi powiedzieć, według jakiego kryterium. Chyba wybiorę wtedy te propozycje, które najbardziej sobie wyobrażam jako takie, które do audycji pasują. No więc teraz No Llorar, Niños Mutantes.

Tak jak wspomniałem, czekam na maile jeszcze do 21 i zapraszam do udziału w konkursie. Jeszcze raz przypomnę, kto mi napisze, jakiej piosenki był to hiszpański cover, może zaproponować piosenkę na ostatnie wydanie audycji za tydzień. Zapraszam, aby to robić. A słuchacze się meldują. Sygnał internetowy dociera tym razem na przykład na grecką wyspę Zakynthos, gdzie jest no chyba niezbyt cieplej niż u nas, bo u nas jest już i tak wystarczająco ciepło. Podobnie ciepło, piękna pogoda. Turyści wypoczywają i zadają sobie trud, aby audycji wieczornych w Akademickim Radiu Centrum słuchać, a więc całą wyspę Zakynthos i wszystkich innych, którzy na wakacjach już słuchają naszego radia. Pozdrawiamy. A teraz przeniesiemy się do Bułgarii. Bułgaria się pojawia na antenie Radia Centrum bardzo rzadko i w audycji Za Górami również stosunkowo rzadko. Ja muszę przyznać, że chyba muszę powziąć mocne postanowienie poprawy i w następnym sezonie nadrobić nieco te zaległości, a my mamy dzisiaj bardzo istotną rocznicę, mianowicie, no nie dzisiaj, wczoraj 20 czerwca 1989 roku ukazała się płyta Pochodyt grupy Achat. To jest taka grupa, która jest, można powiedzieć, że legendą rockowej muzyki bułgarskiej. Pochodyt to jest taki orszak, pochód i z tej właśnie płyty posłuchamy sobie piosenkę o czarnej owcy, Czernata owca.

No, przyznam szczerze, że bułgarski język bardzo ciekawy. Jeżeli ktoś kiedykolwiek się uczył innych języków słowiańskich, no to mi przyzna rację, a jeśli nie, no to powiem tylko dwie ciekawostki. Po pierwsze, jest to jedyny słowiański język, który nie posiada bezokolicznika, a wszystkie czasowniki w słownikach są tam podawane w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. A druga ciekawostka to to, że to jest jedyny język słowiański, który ma rodzajnik określony. Tak jak w języku angielskim the. Tego nie ma w żadnym innym słowiańskim języku. I ten właśnie tytuł płyty Pochodyt to ta końcówka it, taka samogłoska, której w języku polskim nie ma. To jest właśnie końcówka, która mówi, że jest to the, a nie e. Jakiś konkretny orszak, jakiś konkretny pochód. I to właśnie zabrzmiało na antenie Radia Centrum, a w tym momencie wracamy z powrotem do Polski. Chociaż tylko na krótko, bo na jedną piosenkę. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, 59 lat kończy Artur Gadowski. I te 59 lat jego życia było jak sen, a więc sen.

Chciałbym wierzyć, że to tylko sen, a niestety to jest jawa i jest 20:51 na radiowym zegarze. Trzeba niestety się żegnać. Zapraszam do pozostania z Akademickim Radiem Centrum. Dzisiaj bardzo niezwykłe wydanie audycji Zerówka już za chwilę, a żegnamy się utworem dość długim, ale wartym zaprezentowania i przypomnienia. 18 czerwca 1976 roku ukazał się album Unorthodox Behavior grupy Brand X. To jest ta grupa, w której Phil Collins jeszcze występował tylko jako perkusista i zresztą bardzo dobry perkusista, co za chwilę usłyszymy. Usłyszymy utwór tytułowy. Kiedyś prezentowałem inne, teraz czas na tytułowy. Dość długi, dlatego audycję kończymy wcześniej, ale do 21 jeszcze nam wypełni dobra, progresywna muzyka ten właśnie czas. Dzięki bardzo za dzisiaj. Miłego wieczoru, dobrego tygodnia i zapraszam za tydzień o godzinie 20. Łukasz Komsta był z wami przez tą godzinę. Dzięki bardzo. Cześć. Do spotkania.

0: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
1: Zapraszam, Radek Barszcz.
2: Tak, dobry wieczór, Radek Barszcz, godzina 21:00. Zaczynamy zerówkę, ale nie sam tutaj dzisiaj jestem i ta muzyka w tle to też nie jest przypadek. Ja tu jestem dzisiaj tylko po to, żeby tę audycję zrealizować i przedstawić dzisiejszego hosta, gospodarza, gościnie, czyli Elizę Elis Szachowicz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę być razem z Państwem i obiecuję dużo dobrej muzyki, chociaż z przełamaniem tej typowej konwencji audycji będzie troszeczkę inaczej, trochę tutaj na bałaganie, ale mam nadzieję, że spodoba się Państwu.
2: Będzie pozamiatane, coś czuję, więc ten bałagan się uprzątnie sam. To ja tylko jeszcze słowem wstępu. Eliza jest dzisiaj tutaj z nami, bo wylicytowała w ramach aukcji WOŚP tę jedną godzinę na naszej antenie. Ja Ci ogromnie za to dziękuję. Ta kwota, za którą wylicytowałaś, naprawdę robi wrażenie i już trafiła na konto WOŚP. I jeszcze słowo o Tobie. Mogę? Z takiej notatki, którą sobie znalazłem.
3: Oczywiście, ja tylko chcę powiedzieć, że WOŚP pełni centralną rolę w całej mojej muzycznej karierze. O tym jeszcze będzie mowa. Przeplata się praktycznie w każdym ważniejszym wydarzeniu w moim muzycznym życiu. Także tutaj znowu to chyba nie był przypadek.
2: Nie ma przypadku. To jeszcze słowo o Tobie, absolwentka studiów lingwistycznych w zakresie języka angielskiego, języka niemieckiego oraz studiów ekonomicznych i prawniczych. Na co dzień łączy wszystkie te dziedziny jako pracownik dydaktyczny na Wydziale Prawa, Prawa Uniwersytetu SWPS. Prowadzi też autorską audycję radiową Prawo Mocne w Radiu Bemowo FM. No to witam koleżankę po fachu. Jestem przekonany, że zostaniecie dzisiaj Państwo w dobrych rękach. Antena jest Twoja.
3: Więc teraz pierwszy utwór, który wybrałam i będzie to nieprzypadkowo Roxette w piosence, która nosi tytuł How Do You Do, ponieważ tak można by się przywitać po angielsku, więc witam Państwa jeszcze raz serdecznie. How Do You Do? I see you.

My jeszcze zdecydowanie nie mówimy bye bye, wręcz dopiero się rozkręcamy. Przed mikrofonem Eliza Szachowicz. Elis, słuchacie audycji Zerówka w Akademickim Radiu Centrum, ale nie takiej jak zwykle. Teraz twórczy ferment postanowiłam tutaj wprowadzić i pomieszać wszystko. Chciałam wspomnieć o utworze, który wybrałam jako pierwszy. No po pierwsze przywitanie. How do you do? Ja zawodowo się zajmuję językiem angielskim i stąd taki pomysł, ale też jest tutaj drugie dno. Mianowicie Per Gessle. Słuchaliśmy duetu Roxette, który święcił triumfy w latach 90. Potem też później dalej. Natomiast jeszcze w latach 80. grupa powstała. Grupa, której trzonem i taką siłą sprawczą jest Per Gessle. Bez tego człowieka nie byłoby mojej muzyki, mojej inspiracji i bardzo go podziwiam za taką łatwość kompozycji. Na pewno znają Państwo utwory Roxette, ale to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ człowiek ten jest bardzo znany w Szwecji też z solowych projektów oraz projektu takiego męskiego zespołu, który jest znany w Szwecji. Jeszcze go posłuchamy dziś. Fantastyczny człowiek. Miałam też to szczęście, że poznałam Pera osobiście. Starałam się być zawsze na każdym koncercie w Polsce i to on zainteresował mnie muzyką. Był rok 92, ja byłam dzieckiem, zobaczyłam w telewizji How Do You Do i nie trzeba było już nic więcej. Stałam się wielką fanką tego zespołu, zaczęłam się interesować muzyką i chciałam też powiedzieć, do czego to doprowadziło. Teraz taka kompozycja klamrowa, mianowicie jako kolejny utwór zagramy Państwu Szczyt jest celny. Tym razem po polsku, tym razem mój własny utwór od Pera Gessle do mojej twórczości. Tak historia zatoczyła koło, że tak powiem. Utwór bardzo świeży tym razem. No muszę tutaj przełamać konwencję tych lat, o których jest audycja, bo utwór został wydany 8 czerwca tego roku, więc jeszcze gorący, jeszcze bardzo świeży. I chwilka na temat tego, jak powstał. Powstał z przejęzyczenia. Języki są bardzo ważne, nawet nasz ojczysty płata nam figle, można się przejęzyczyć. Kolega chciał powiedzieć, że cel jest szczytny, o, sama się przejęzyczam, ale powiedział, szczyt jest celny. A ja pomyślałam, no już nie mów nic więcej, pociągnę temat dalej. Temat o naszych własnych szczytach, które musimy zdobywać. Trudno, ciężko czasem, ale próbujemy, idziemy tą drogą. Teraz chciałabym zaprezentować mój własny autorski utwór Szczyt jest celny. Eliza Szachowicz, Elis

Szczyt jest celny, to nie przypadek. Ten sam głos przed chwilą śpiewał i ten sam do Państwa teraz mówi Eliza Szachowicz. Elis, zachęcam też do zobaczenia wideoklipu do tego utworu. Szczyt jest celny. Takie zabawy słowne często mi towarzyszą. Uwielbiam takie rozwiązania nietypowe, żeby coś się rymowało, żeby coś się do siebie odnosiło. Ale miałam też powiedzieć o wośpie, bo o tym też dzisiejsza audycja i o tym, jak właściwie zaczęłam tworzyć muzykę. Jest to z wośpem związane, dlatego że któregoś roku przeglądałam sobie aukcje, zastanawiałam się, co też ciekawego, kreatywnego można sobie wylicytować i zobaczyłam, że jest sesja songwriterska do wylicytowania. No to bardzo się wkręciłam w tę aukcję, chciałam ją wygrać, natomiast ja mam taki styl, że zawsze czekam do ostatnich minut i wtedy staram się przelicytować wszystkich. Jakieś takie naprawdę ostatnie sekundy, to są emocje. Natomiast aukcja się zakończyła wcześniej. Ja miałam takie mieszane uczucia, że może można było wcześniej zadziałać, teraz wszystko przepadło i zdecydowałam się napisać do osoby, która tę aukcję wystawiała. To była Zuza Osowska Osso, ale na szczęście powiedziała, że nic straconego, że ona i tak mnie zaprasza, że spróbujmy razem coś zrobić, zobaczymy jak wyjdzie. No i okazało się, że ja na tę osobę czekałam całe życie. Pisałam do szuflady poezję. Jestem poetką, mogę tak powiedzieć. Wywodzę się z zabaw słownych, z poezji i tego mi było potrzeba. Takiego chwycenia chwili wspólnej, kiedy nasze dwa twórcze umysły doszły do takiego fermentu, że zaczęły razem tworzyć muzykę do moich słów. Ale teraz chciałabym zaprezentować Osso, znowu w poetyckiej odsłonie. Osso wydała płytę poświęconą Wisławie Szymborskiej z autorską muzyką właśnie Zuzanny Osowskiej do wierszy Wisławy Szymborskiej. Wybrałam utwór Nic darowane. Utwór, który mnie przeraża. Jeżeli wsłuchają się Państwo w tekst, to się okaże, że tak naprawdę nic nie jest nasze. Wszystko trzeba będzie oddać, że to wszystko, co mamy, to jest tylko na chwilę i poezja, zaduma, piosenka spokojna, ale tak naprawdę przerażająca. Usłyszcie sami to, co i mnie przeraziło.

0: ciszę.
1: To była Osso w piosence Nic darowane. Być może tytuł jest dla Państwa znajomy, bo to wiersz Wisławy Szymborskiej. Była cała płyta Osso poświęcona tej poetce. To był taki projekt, żeby ta poezja jeszcze raz ożyła w nowej odsłonie. W odsłonie związanej z muzyką Zuzanny Osowskiej. Dlaczego o niej mówię? Dlatego, że za warstwę muzyczną mojej twórczości też odpowiada Zuzanna Osowska. My tworzymy muzykę razem do słów moich, ponieważ bardzo to lubię tworzyć i inspirują mnie różne postaci ze sceny muzycznej polskiej, zagranicznej. Pergesla już wspominałam, a z polskiej bardzo cenię sobie Edytę Bartosiewicz. Uwielbiam piosenkę, którą zaraz usłyszymy. Bardzo mnie relaksuje i pomyślałam sobie, że musi coś powstać nowego, związanego z takim właśnie klimatem podwodnym. Dlatego usłyszymy Podwodne miasta Edyty Bartosiewicz. Może mniej znany utwór, ale za chwilkę rozbrzmi na naszej antenie zerówki, dzisiaj nietypowej, Eliza Szachowicz-Elis. A potem powiem, jak mnie zainspirowało to do napisania własnego utworu Podwodne miasta.

To była podwodna kołysanka. Znowu moja kompozycja, Eliza Szachowicz, Elis. Jeżeli są Państwo ciekawi, zapraszam też do obejrzenia animacji, która jest dostępna na YouTubie. Podwodna kołysanka, inspirowana utworem Edyty Bartosiewicz. Również podwodne klimaty, czyli podwodne miasta. Był taki utwór, który usłyszeliśmy poprzednio, ale teraz przyspieszamy tempo i znowu wszystko związane jest z WOŚP-em, jak się okazuje, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ciąg dalszy tej historii. W zeszłym roku wylicytowałam udział w klipie. Bardzo mi zależało na tym, ponieważ była gotowa już piosenka. Piosenka nosi tytuł 7 moich lat. Nie miała klipu, a ja uważam, że obraz też jest ważny, dopełnia tej historii, która jest zawarta w piosence, więc bardzo znowu do ostatnich minut licytowałam ten klip i udało mi się. Bardzo byłam szczęśliwa i dostałam telefon potem od osoby, która wystawiła na aukcji tę produkcję i dostałam pytanie, no to kiedy wybieram się do Poznania? Jak to mówię, jak to jakiego Poznania? Jak to? Przecież ja jestem w Warszawie, no to może w Warszawie coś nakręcimy. Okazało się, że nie doczytałam drobnymi literami, że tak powiem, drobnym druczkiem, że to wszystko musi się dziać w Poznaniu. Ale co to dla mnie? Stwierdziłam, że to będzie świetna okazja, żeby wybrać się do tego miasta. Co więcej, połączyła nas chęć zrobienia czegoś szczególnego. Ekipę również, uwaga, z Koszalina. Zaprosiłam ogniomistrzów, którzy zrobili niesamowite widowisko Języki Ognia. No co my tam, nie, czego my tam nie wyprawiamy, to trzeba zobaczyć, bo opowiedzieć się i tak nie da. Klip jest pełen ognia. To jest ogień, nie wiem czy w przenośni, ale dosłownie na pewno. Ja nawet też biegam z pochodniami, bardzo zachęcam do tego, żeby to zobaczyć. Bawiliśmy się świetnie w jakichś opuszczonych, pofabrycznych miejscach, które tak trochę przerażające są, może jeszcze było ciemno, bo dla ognia dobrze jest, żeby było ciemno, ale to, co wyszło, bardzo mi się podoba, myślę, że dopełnia obrazu, a piosenka tak naprawdę została napisana wcale nie dla mnie. Miała być dla kogoś innego, ja ją w końcu przygarnęłam. Moja pierwsza rockowa przygoda, poszłam teraz w stronę rocka i chciałabym Państwu teraz zaprezentować ten utwór z zeszłego roku pod tytułem 7 moich lat, Elis.

0: nie trzyma.
1: Zerówka dzisiaj z Elizą Szachowicz. Elis, usłyszeliśmy znowu mojego własnego utworu pod tytułem Siedem moich lat z ognistym klipem. Kiedy sobie przypomnę, to dalej czuję to ciepło, to gorąco, tak jak dzisiejszy gorący dzień. Bardzo polecam zobaczyć sobie na YouTubie, co tam wyprawiam, bo wyprawiam różne rzeczy związane z ogniem. I pozostajemy teraz właśnie jeszcze z moimi autorskimi utworami. Przełamanie znowu stylów, był rock, do którego mnie bardzo ciągnie, uwielbiam rockową muzykę, ale teraz pobujamy się chwilę w rytmie reggae. Była taka piosenka zespołu Bajka Piotra Banacha, założyciela Hey Indios Bravos, więc zacna postać na scenie muzycznej. No i bardzo zainspirował mnie ten utwór, który nosi tytuł Jeśli tylko to będzie możliwe z 2015 roku. Chodził mi po głowie bardzo długo. To nie jest moja główna stylistyka, ale nie mogłam wyrzucić go z głowy i powstało to, co za chwilę, czyli Elis, właściwie przedpremierowo, bo ten utwór jeszcze wcale nie ujrzał światła dziennego, więc dla Państwa teraz gratka, żeby usłyszeć go po raz pierwszy. To jest utwór pod tytułem Ciesz się tym, co masz.

to znowu ja. Ciesz się tym, co masz. To mój utwór przedpremierowo w Akademickim Radiu Centrum w Zerówce. Eliza Szachowicz, Elis. Dzisiaj sieje ferment. I teraz chciałabym jeszcze wrócić do Szwecji i do Pera Gessle, dlatego że to moja wielka inspiracja, jak już mówiłam. Ale znamy zwykle jego utwory z duetu Roxette, a tymczasem bardzo dużo tworzył też w swoim rodzimym języku po szwedzku. Rok 96. Rzućmy wszystko i chodźmy na ryby. Kolejny utwór będzie o tym, jak to trzeba czasem rzucić wszystko, iść na łono natury. Ja akurat też lubię chodzić na ryby, więc doskonale rozumiem. Idźmy razem na ryby teraz. Per Gessle w swoim projekcie szwedzkim. Zapraszam serdecznie.

to był Per Gessle, moja wielka inspiracja, a przed mikrofonem Eliza Szachowicz. Elis dziś w audycji Zerówka gościnnie mówi do Państwa i piosenka, którą słyszeliśmy, jest może nieco mniej znana, znana raczej w Szwecji, po szwedzku, ale to ten sam Per Gessle, czyli człowiek z zespołu Roxette, to pewnie więcej Państwu mówi. No i piosenka, chodźmy na ryby. To też moje motto, chodzę kiedy tylko mogę, czyli rzadko, bo mam mało czasu, natomiast naturę uwielbiam i chciałam teraz opowiedzieć o moim debiutanckim utworze. Od tego wszystko się zaczęło. Był rok 2024 i pomyślałam sobie, że to jest ten moment, że ta natura pcha mnie do twórczości. Razem z Zuzanną Osowską napisałyśmy muzykę do mojego tekstu. Idę do lasu. No może nie na ryby, ale grzyby, jak to było w piosence przecież klasycznej na ryby. To wszystko też bardzo mnie pasjonuje i dodaje sił w takiej codzienności, kiedy gonimy i pozwala naładować baterie. Tutaj wspomnę jeszcze też o Pablo Pavo i Ludzikach. Paweł Sołtys na 40-tkę wydał utwór Karwowski, oczywiście nawiązując do 40-latka. Kobiety może nie pyta się o wiek, ale zdradzę Państwu, że ja ten singiel dokładnie na 40 urodziny sobie sprawiłam jako prezent. Przed nami Eliza Szachowicz Elis, czyli ja w utworze moim debiutanckim Idę do lasu.

Drodzy Państwo, słuchacie audycji Zerówka, to znów był ten sam głos, który do Was mówi, czyli Eliza Szachowicz, Elis, i ten, który przed chwilą śpiewał, to było Idę do lasu i też polecam zobaczenie wideoklipu. Leżę sobie w liściach, chodzę po lesie, zaskakujące może nieco obrazy, na pewno kojące, na pewno natura, dlatego że natura również mnie inspiruje. No i pora teraz na jeszcze jedną, zupełnie inną historię, mianowicie bardziej związaną z matematyką. A, pewnie. Ja w swojej twórczości łączę różne dziedziny. Uważam, że wiedza jest interdyscyplinarna, więc dlaczegoż by nie? Zdarzyło mi się kiedyś studiować nauki ekonomiczne, no a miałam tam matematykę, również tę nieco wyższą, no i powiem szczerze, nie było to dla mnie łatwe, ale co wypadło jednym uchem, wpadło drugim, wypadło, to tak się też działo, ale coś tam zostało mi z tej matematyki i zamiast teraz liczyć całki i wykorzystywać to w praktyce, to ja po prostu wykorzystuję takie rzeczy do mojej twórczości, do poezji. Inspiruję się też giełdą, to będzie jeden z kolejnych utworów, ale do brzegu, jeśli chodzi o matematykę. Tutaj znowu WOŚP, tym razem postać Chwytaka chciałam Państwu przedstawić, może niektórym znaną. Chwytak wystawił znowu na aukcji WOŚP. Obserwowanie, jak nagrywa. Wygrałam tę aukcję i bardzo poprosiłam, żebym ja mogła też pośpiewać, bo ja bardzo lubię śpiewać. Zgodził się, słuchajcie, zgodził się i z tego kolabu, jak niektórzy mówią, z tej takiej współpracy w końcu powstał utwór Nieliniowe. A dlaczego Chwytak? Potrzebny mi był męski głos. Napisał mi się tekst męski w refrenie, nie wiedziałam, co z tym zrobić. Oczywiście powiecie, no można zmienić na formę żeńską. No dla artysty czasem to jest duża różnica. Ja się uparłam, stwierdziłam, że musi to zaśpiewać mężczyzna, facet. No któż jeżeli nie Chwytak? On ma fantastyczny głos i trochę matematyki wyższej okraszonej głosem Chwytaka i moją skromną osobą. Teraz przed nami będzie utwór właśnie dedykowany matematykom. Jesteśmy w Radiu Akademickim, więc serdeczne pozdrowienia dla wszystkich zajmujących się matematyką ode mnie, czyli od Elizy Szachowicz. Teraz utwór duet Mój z Chwytakiem, Nieliniowe.

0: Drodzy Państwo, to znowu ten sam głos. Eliza Szachowicz, Elis, w utworze Nieliniowe, inspirowanym matematyką wyższą. A dlaczego tak? Mąż studiował na Politechnice, opowiedział raz, wrócił z wykładu, no i pan wykładowca na pierwszym wykładzie, na pierwszym roku kazał sobie wyobrazić przestrzeń rozpiętą nad ciałem. No cóż, to było inspiracją. Zaśpiewał ze mną Chwytak, to był nasz wspólny projekt do moich słów, ale to gratka też dla Państwa, bo utwór jeszcze przed oficjalną premierą. Już go znacie, mam nadzieję, że polubicie, że wpada w ucho.
1: Jeszcze jeden głos dołącza. Dobry wieczór ponownie. Cóż mogę rzec? Kilka premier mieliśmy tutaj dzisiaj, chociaż ta audycja raczej premierami nie stoi. Ja tylko chciałem podziękować za tę licytację i za tę godzinę, którą poświęciłaś na przyjazd tutaj w ogóle, bo warto dodać, że przyjechałaś tutaj z samej Warszawy do nas dzisiaj, więc jeszcze raz bardzo ci dziękuję. 4 minuty, równiutko 4 minuty zostało do godziny 22, a przed nami jeszcze jedno nagranie, które ty wybrałaś. Ja tylko szybciutko zapowiem, za tydzień o 21 gramy zerówkę pełną utworów z lat 2000 już tym razem i to będzie ostatnia zerówka w sezonie 2025-2026, także ostatnia zerówka przed wakacjami.
0: A ferment dotyczący dat, utworów i cały ten twórczy nieład wprowadziła dzisiaj Eliza Szachowicz. Elis również ze swoimi utworami. Usłyszymy teraz na koniec T-Love 01 model z 2001 roku. Tym razem dobrze nam się wkleja w te lata, o których zwykle jest audycja. Bardzo ważny też dla mnie, inspirujący człowiek Muniek Staszczyk. Posłuchajmy 01 model.
1: To jeszcze raz. Dobrej nocy i bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: Radio Centrum 98,2 FM.
1: Basement Start, czyli godzina dla drum and bassu w Akademickim Radiu Centrum. Piotr Pruchniak przed mikrofonem. Witam Was bardzo gorąco. Po wielu tygodniach dzisiaj gram audycję w samotności. To jest magiczny czas, ale bardzo się cieszę, że tylu gości w tym sezonie zawitało do Radia Centrum. Dzisiaj mój miks i moja selekcja, moje osobiste top 20 ostatnich tygodni, także podbijcie basy i zostańcie ze mną.

20 po 22. Słuchacie Basementu w Radiu Centrum. Słuchajcie, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wczoraj bawili się na imprezie w undergroundzie drum and bassowej. No i przy tej okazji, i przy okazji tego numeru, trzeba by zajawić nadchodzącą grubą imprezę, która odbędzie się 7 listopada w Legendarium w Lublinie. Załoga Baswagonu zaprasza B-Complex do Polski. Właśnie osoby, która wydała ten numer wiele lat temu na hospitalu. Szanujemy go za ten numer i myślę, że zrobimy wielki hałas, jak będzie w Lublinie. B-Complex, Beautiful Lies. B-Complex gra cały czas, no i szykuje się niezłe show. Okej, a w międzyczasie jeszcze jedna impreza będzie, którą organizuje ekipa Baswagonu 15 sierpnia w Bałaganie. To dwie nadchodzące imprezy drum and bassowe w Lublinie. Obecnie Baswagon kręci basówę w naszym pięknym mieście, także trzeba przychodzić, promować i wspierać.

Dacie radę? Kilka ciężkich numerów ostatnio wpadło mi w ucho, między innymi Plago, Multiprogram i Prolix. I po nich, jak wytrzymacie, to trochę lżej.

Tak jest, dochodzi 23, czas się żegnać. Za tydzień 514 i ostatni Basement przed wakacjami, także bądźcie ze mną, zagram także sam. Z takim ala podsumowaniem tego sezonu, najlepsze numery oczywiście według mnie. I może zrobimy streama z tego, także bądźcie ze mną. Dziękuję za dzisiaj, Piotr Pruchnia, kłaniam się nisko, cześć.